que gustar y sumi si visiva baba uno cayó como a la yapa tu stivuk lut coluk a zlatna ribica na skrgima glivica pogledajte samo medu bucu strašni zmaj popije more u jednome gucu pčelina guza sva je od meda suvo